Tak więc oczywiście, Elu kochanie, witaj milutko, buźka dla ciebie. Ciao Micione, ciao Dina. Ciao Dionizo. Ciao DJ Bello, ciao Kami.

oczywiście kochanie buźka dla ciebie. Next music for Kat, nie Kata, Kami. Next music for you. Oh my god, oh my god. Ale mam zawiechę.

0: based in the where I am, cause I got a drugstore in Amsterdam.
1: Także kochanie, co powiesz, żeby poleciał z Colim? Mam dwa utworki oczywiście od tego artysty. Lecimy z tym tematem czy nie?